yayi munabuza kusinga ku oti bazibu fwadi wochikolotya omuntu akusinga gwobwongo muwe ekitiibwa kye nekusinga emyaka onebuuza ku oti bazibu fwadi wochikolotya okusinga ku nemesa nsi nekusinga emyaka muno obuuza ku oti akasadde iwe muno okikolotya okusinga ku ndoga nvwego kusinga obulungi onebuuzaku oti bazibu fwadi wochikolotya okusinga ku nemesa ino ate nikinsesa buli agema kumeka ti ninzasinga ojaye wakayima ti ndi namba ndala era werayo emunirwa ti ninzasinga ojaye yazidya ti ndi namba ndala era werayo awalya ti ninzasinga nikafwala wabu.

0: National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Betting iguanifu kwa muze. Ngera, asumulo kusobuwa ngobuo. Nendo oza.
1: Akasano kano, tekaikilizuwa ya kario kuweza. Emia kabiri netano. Ejobu kulu, zana nobu vunanizuwa. Amateka neri ragiro, igomererua.
2: Royo bingo masagu.
3: Uso garoyo mbando.
4: Oh no!
5: DJ Scom, only kumuoyo.